Kendet. Ah. Ahayaa!

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

웃은 뒤 어렵게 들 쇼가슴 순빛은 정한다 고집이 도로 벗어나르만 가 우디다의 음으로 들 등이여 이 배를 비길

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai fait?

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？谁

该是你，不该是梦。可是 we， 可是 play。

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio zmie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio zmie.
3: Lato z Radiem Dimash.

ماست. آقایان Hadi hadi hadi.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: 领军墨化封侯史，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半旗，坚固城墙已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio zmie.
3: Lato z Radiem Dimash.

аялдар жок па мекени? Амалым не? Кайра

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio zmie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

可是你不开什么可是你可是不了

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: 凭君莫话封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾得半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁知

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

Was it here?

Benim yerim yaz, konuşalım.

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me rends? Pourquoi j'ai rêvé?

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Summer with Radio Dimash.
3: Jazz Dimash, radio z mnie.
4: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

Come on! Del Rey Azul! Are you ready? Show me, man!

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

可是你不开什么，可是你可是不了。

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Summer with Radio Dimash.
3: Jazz Dimash, radio z mnie.
4: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: To Radio Dimash.
2: Summer with Radio Dimash.
3: Jazz Dimash, radio z mnie.
4: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

9人目高田高田高田高田ラフメット

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

бірге бәріміз қане қане қане.

Sizim şirkene Bergus Birge Bergus Bergus Güldük Tamaşa

Come on! Eu venho com a sua!

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, radio z mnie.
3: Lato z Radiem Dimash.